Adugoyela lewa papaye sati wamuyo jora adisungile lewa papaye ego de landiri mwaba.